0: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie.